0: Падляшша. У ваяводскай управе прайшлі ўрачыстасці з нагоды дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмінаў, паветаў і гарадоў падляскіх сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых уладаў у развіцці рэгіёну і падзякаваць тым, хто гадамі працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця мерапрыемства ваявода Падляшша Яцык Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
1: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Wydaje mi się, że kiedy myślimy i mówimy o polskim samorządzie terytorialnym, wpisanym także w tą polską transformację ustrojową, to mówimy o jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd to jest silna Polska, bo silna Polska zaczyna się w samorządzie terytorialnym, o który trzeba dbać i każdego dnia go pielęgnować. To samorząd to my. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński każdego roku przyznaje specjalne odznaczenia zasłużonym samorządowcom jako wyraz podziękowania za ich pracę na rzecz małych ojczyzn. Cieszę się, że w imieniu pana ministra przekażę 20 podlaskim samorządowcom te odznaczenia, które, przypomina, można uzyskać tylko raz w życiu.
2: Stanisława Kozłowska. Od 1 lipca 1995 roku. Później były trochę chudsze lata, w momencie, kiedy nastąpiła reforma samorządowa i miasto Białystok stał się miastem na prawie powiatu, więc otrzymaliśmy w spadku niedoinwestowany powiat. Od razu dopłacaliśmy budżet gminy, samego miasta był na plusie, natomiast powiatu już od razu na minusie, więc musieliśmy doinwestowywać powiat i tak to jest praktycznie do tej pory. Później były lata 2005-2007, takie dosyć chude. Później było znowu lepiej, taka sinusoida, prawda? Gdyby były prawidłowo i rzetelnie wycenione potrzeby oświaty, to byłoby bardzo dobrze. Czego trzeba? Wydaje mi się, że na pewno trzeba być przygotowanym nie tylko teoretycznie, ale praktykę też pewną trzeba mieć. Należy stąpać twardo po ziemi, w miarę prawidłowo ustalić już ten budżet, prawidłowo współpracować, ja mówię o sobie jako o skarbniku, prawda, ze wszystkimi traktować, ja jestem skarbnikiem, jestem urzędnikiem, więc dla mnie nie ma jakichś politycznych kolorów, ja ze wszystkimi radnymi współpracuję, współpracowałam przez 31 lat, wydaje mi się, że tak dosyć dobrze mi się współpracowało, rzetelnie traktowałam i traktuję bardzo tak poważnie i z drugiej strony też nie zauważam, żeby było, jakby się to jest takie odwzajemnienie, prawda? Jestem od tego, żeby odpowiadać na pytania, wyjaśniać. No i na pewno jest przyjemnie, jeżeli jest więcej środków, prawda? Wtedy człowiek nie musi się stresować, a bywało różnie. Bywało bardzo różnie, było bardzo ciężko, ale w tej chwili jest całkiem przyzwoicie. Oby tak było.
0: Вось такі матэрыял на тэму сістэмы самакіравання ў Польшчы. Яна, варта заўважыць, складаецца з трох узроўняў: гмінаў, паветаў, ваяводстваў, была створаная для дэцэнтралізацыі дзяржаўнай улады і перадачы большай часткі рашэнняў на мясцовы ўзровень бліжэй да жыхароў. Беларусі гэта яўна не хапае. Будучая справа, відаць. Сёння ў Польшчы функцыянуе 16 ваяводстваў, 314 паветаў, 66 гарадоў з правамі павету і каля 2477 гмінаў, якія з'яўляюцца базавым узроўнем самакіравання і найбольш непасрэдна ўплываюць на паўсядзённае жыццё грамадзянаў.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.